błogosławiony Ty między żonami i błogosławiony plodu utrody Twojej, Jezus.